0: Futura. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen